0: Ojcowie Soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji jej zasad. Do pasterzy, biskupów i kapłanów należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszyński durante la sua prigionia. Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto, attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani, continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz wychowywanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim wam błogosławię.
2: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro.
3: À la fin de cette prière, nous prierons le Notre Père en latin. Et à la fin, le Pape nous donnera sa bénédiction apostolique qui s'étendra à la fois à tous les enfants, les personnes âgées et ceux qui souffrent. Il bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que chacun porte avec lui.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: Je salue cordialement tous les Italiens et tous ceux qui sont de langue italienne qui sont venus entendre cette catéchèse.
1: In particolare saluto i direttori diocesani delle pontificie opere missionarie.
3: Le pape salue les directeurs des œuvres pontificales missionnaires et ceux qui participent aux rencontres estivales des séminaristes, ainsi que les hôtes de l'établissement Regina Apostolorum de Santa Marinella, ainsi que tous ceux qui viennent avec leur paroisse. Le pape salue aussi tous les confirmés des différentes paroisses qui sont venues, qui ont été accompagnées par leur évêque. Chers jeunes, avec la confirmation, vous avez reçu un don très beau, celui de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas un trésor qu'il faut tenir caché, mais c'est une lumière que vous devez faire resplendir chaque jour. Mes pensées vont, à la fin, aux jeunes, aux malades et aux nouveaux époux.